0: 接发球、第一板、起板都是控制得很到位。
1: 第二局的开局也有一个这种反手的半出台的失误、这个时候比想象中要转一些。
0: 很高球，这扣的角度太大了。这球虽然发出台了，但是对手还是有一板防守啊，正反手都有一定的能力。
1: 没关系，现在还是要注意力集中。
0: 漂亮
1: 球。
0: 黄丹玉香比分反超了，
1: 对方也是
0: 要叫暂停。
1: 是的。
2: Na swoim serwie jesteś gotowa na krótki lub długi odbiór. Jak długi, trzeba atakować, ale jak krótko, to nie można wpaść na piłkę, tak? To lepiej, jak już wpadasz na piłkę, to lepiej jest jej dać, jak jest spóźniona, to lepiej jest jej dać długo, tak? Długo ona ci zagra, jak dasz jej dobrze.